Toko anu nambake tisi wa uwamba baguzwa na vakati yongusi mwana bongi ala kina vundu na be tibi toko asu na meza se wasu mwangana zuswe ngangala se wasu kina nambake ti bombari ala ti bongasu ala ti ndo nyama akina Republique Democratique du Congo ase wasungu ngana sukwa yangala atine chukwa timu lenge chachi wali mama tala la mama kota tala umba tala wamba Marie Albertine lorani kwa na bikwa Lorani kwa na bikwa oko lango balusu na gumba yatin ze solo ntu on na gwada tu bongi na pokotu nduru kobela place kwa ni na nemi sokena na ndota sewani sokena vakati ngu simon akina yati gwa vaka okuti bongi tendi singo na kona tege kekireki la ke sigane na kona na ngonga myambi matanga ke tamlane na mungu na danza pa Baptiste Gamaliel soki membre tu UAB soki na tiba vaka oku ni la siwa sokomo ti dirita la gia gugira ta sokoto ngona la mapoko to kwani timo peko na sokoto kwani chala

0: ça. Ah, tonton, merci, Mignon.
1: Simon, ok.
0: Tiens là, ok.
1: Simon, ok.
0: Simon, ok.
1: Tiens là, ok.
0: Un sautis suisse au sac et moi,